Li when you moro me pimo chile. Na chibili duj. We pim jo atieke de tuoro. Ode chago ponyo gi. Ode miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hao chakwa yu keme. Nyoye me pimo jo atie. Dan wan kao tamu wuna ber miro chakwa pimo wumremu wa. Nyoye ti da hata la duon kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dankie. Why you wanna magil? Wanna go you come in a melo, go down the hatale, make it when you moro me